0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bezinteresowność i przebaczenie powinny być podstawą wzajemnych relacji, zachęca papież. Leon XIV wezwał dziś także do modlitwy o pokój za wstawiennictwem Maryi. W stolicy Gany zakończyły się Dni Młodzieży Afryki Zachodniej, regionalny odpowiednik Światowych Dni Młodzieży. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. 15 tysięcy osób modliło się dziś z papieżem na placu Świętego Piotra. Południową modlitwę Anioł Pański poprzedziło rozważanie, w którym Leon XIV, odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, mówił o potrzebie przebaczenia, które może wyzwolić człowieka i obdarzyć jego pogmatwane życie nowym światłem.
2: Dono e perdono sono alla base della nostra esistenza.
3: U podstaw naszego istnienia leżą dar i przebaczenie. Wszystko otrzymujemy od Boga z czystej miłości, a nikt z nas nie może powiedzieć, że w sposób doskonały odpowiada na tak wielką dobroć. Dlatego bezinteresowność, z której wyrasta nasze życie, jest także najlepszą zasadą wzajemnych relacji. Doświadczamy tego każdego dnia. Przebaczenie jest niezbędne, a bez niego nie sposób żyć w pokoju. Prędzej czy później w ludzkich sercach i między ludźmi rodzą się konflikty, oskarżenia, urazy i pragnienie zemsty, które niszczą relacje, rozbijają rodziny i rozpętują wojny.
1: Z kolei po zakończonej modlitwie Ojciec Święty nawiązał do niedawnej 25. rocznicy zamachów na wieżę World Trade Center w Stanach Zjednoczonych. Wezwał przy tym do modlitwy o pokój za wstawiennictwem Maryi.
3: Przed dwoma dniami minęła 25. rocznica zamachów terrorystycznych z 11 września w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponawiam modlitwę za tych, którzy stracili wówczas życie oraz za wszystkich, którzy do dziś noszą w sobie rany tamtego tragicznego dnia. W czasie, gdy konflikty i przemoc przysparzają cierpienia tak wielu naszym braciom i siostrom, zachęcam wszystkich do modlitwy, aby Pan obdarzył świat swym darem pokoju. Pamięć o tragicznym wydarzeniu sprzed 25 lat skłania nas do ponowienia naszego zaangażowania na rzecz pokoju, przede wszystkim poprzez modlitwę, którą powierzamy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
1: Na placu Świętego Piotra było dziś obecnych wielu pielgrzymów z Polski, m.in. członkowie wspólnoty przyjaciół świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, którzy pielgrzymują do Włoch. Mówi siostra Danuta Fudala, franciszkanka rodziny Maryi.
4: W parafiach w Polsce spotykamy się właśnie na modlitwie, by zgłębiać wiedzę o świętym Zygmuncie Szczęsnym, ale także umacniać się jego wiarą i świętością. No i zależało nam bardzo, żebyśmy przybyli tutaj na plac Świętego Piotra, by Ojciec Święty pobłogosławił nam wszystkim. Tych wspólnot w Polsce w diecezji rzeszowskiej jest trzy, w diecezji krakowskiej jedna, w diecezji przemyskiej też jedna, w sumie pięć.
1: Regionalne odpowiedniki Światowych Dni Młodzieży, o które od lat prosi Kościół m.in. w Afryce, stają się faktem. W Ganie zakończyły się pierwsze Dni Młodzieży Afryki Zachodniej, w których wzięły udział ponad 3000 uczestników z kilkunastu afrykańskich krajów. Spotkanie okazało się wielkim sukcesem, a młodzi Afrykańczycy z wielkim entuzjazmem przyjęli m.in. przesłanie Leona XIV. W portalu Vatican News publikujemy obszerne podsumowanie tego spotkania, przygotowane przez przewodniczącego Konferencji Episkopatów Afryki Zachodniej, biskupa Aleksisa Touablioulo.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, zainaugurował tam wystawę Woda, katastrofa i cud. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia, dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności.
1: Leon XIV wyraził uznanie dla misji archiwum i biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań.
2: Sant'Agostino è un emblema di questa dinamica.
1: Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego weź i czytaj, weź i czytaj. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał. Papież powiedział pracownikom biblioteki i archiwum, że udostępniając uczonym zasoby tych instytucji, pomagają Kościołowi i ludzkości dotrzeć do najgłębszych pragnień, bez których wszystko oddala się od żywego Boga, źródła prawdy i miłości.
0: Przy okazji dzisiejszej wizyty w Bibliotece Apostolskiej Leon XIV ogłosił decyzję o rozbudowie przestrzeni biblioteki i archiwum. Oznajmia to podpisany dziś przez papieża hierograf.
3: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
4: Wiadomości ze świata.
0: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowennę z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
5: Maria Salette mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne, choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
0: 180. rocznica objawienia w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej. Leon XIV podjął decyzję o rozbudowie Watykańskiego Archiwum i Biblioteki. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego, a zarazem przeżywa nowennę przed 180. rocznicą objawienia w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, zainaugurował tę wystawę Woda, katastrofa i cud. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia, dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności.
2: Leon XIV wyraził uznanie dla misji archiwum i biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań. Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego „Weź i czytaj, weź i czytaj”. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał. Papież powiedział pracownikom biblioteki i archiwum, że udostępniając uczonym zasoby tych instytucji, pomagają Kościołowi i ludzkości dotrzeć do najgłębszych pragnień, bez których wszystko oddala się od żywego Boga, źródła prawdy i miłości.
1: Przy okazji dzisiejszej wizyty w Bibliotece Apostolskiej Leon XIV ogłosił decyzję o rozbudowie przestrzeni biblioteki i archiwum. Oznajmia to podpisany dziś przez papieża hierograf.
3: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
4: Wiadomości ze świata.
1: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowennę z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
5: Maryja Salet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne, choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
1: 180. rocznica objawienia w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.